I chcę ty jeszcze baba. I chcę ty jeszcze, i chcę lewata tu z mano. A kiedy tylko ten karga, ja pracę kontent, chcę alwa sorak.